0: otua wɔta bail
1: nanso
0: wopia na ɔhwɛ wo woba na ɔhwɛ wo nhyiranka awurade
1: amen
0: bible ne sɛ ɛnye ɛko no nyɛ deɛ ɛnko nti awurade ka sɛ mesirefoɔ wo wɔ m nei a wɔ mo yɛ atamfo a
1: wɔmo
0: nsɔre tia israelfoɔ
1: yi
0: wɔm nyɛ kom
1: mohwɛ awurade
0: na awurade no bɛkwae deɛn
1: ama m
0: ɛti ɛsɛ obiara sɛ ogyae obi a wɔtaa no ne obi a wɔgye ne obi a ɔha no no ogya hyɛɛ nnipa no ma onyankopɔn
1: nokwasɛm
0: wopere wo na sɛ woyɛ bi tua ne ka
1: wokɔfa sekan a
0: woatoa sensene no
1: nokwasɛm
0: because ɔwɔ onyankopɔn aketua mu odu
1: sɛ nnipa deɛ
0: ɛsɛ ne nnipa deɛ nnipa deɛ deɛ na ade bɛyɛ sɛ ɛfi a wotim ebi a wokɔɛ ebi a wokɔ ayie bi a wobaeɛ wɔ mɔ gyae ama onuɔma bi afɔ
1: onneɛma no nsuo atɔ agu so
0: nsuo bi atɔ aɛdeɛ agu so nhyɛka awurade
1: amen
0: ɛna wo so da foforɔ bi nso hataa ne deɛ ɛna wo so wogyaeɛ ma nsuo tɔ ɛdeɛ
1: agu so
0: saa ketua wei
1: ɛnya
0: ketua
1: biara
0: na mmom sɛ nsuo tɔ gu so wodeɛ so na nnipa no de ne fam to awiam na nsuo tɔ na sɛ woyi a ɛyɛ aketua kɛseɛ paa na wode ama no bible no bɛkyerɛ wo nti awurade sɛ wodeɛ monyɛ
1: komna
0: mohwɛ awurade
1: nkwagyesɛ
0: wotamfo bi gyegye wo a wodeɛ yɛ kom
1: awurade
0: because exodus chapter 23 verse 4 to 5 no bible no kra sɛm
2: exodus chapter 23
0: verse 4 to 5
2: 4 to 5
0: ɔka sɛe
2: sɛ wokɔto wotamfo na ntwie
0: sɛ wokɔto wotamfo na ntwie
2: anaasɛ nafurumu
0: sowafom
2: kwan a
0: sowafom kwan a
2: fane brɛ no
0: fane brɛ no
2: sɛ wohunu deɛ ɔkyiri wɔ
0: sɛ wohu deɛ ɔkyiri wɔ
2: afunumu
0: afurumu
2: sɛhyɛade so ase
0: ahyɛade so bi
2: sɛ yɛ na woammɔ no
0: sɛ yɛ na woammɔ no
2: sara na wo ne ne nsare no
0: saa nnipa no na ntwie no na yɛmmoa no fa ne yɛdeɛn
2: ɛbrɛ no
1: saa mmɔ adwuma
2: ɔsɛwotamfo
0: no
2: ntwie
0: wotamfo no na ntwie
2: nafunumu
0: nafunumu na yɛmmoa wokɔto so wafom kwan anaa wakɔhyɛ dɔtɔ bi ase a wɔse fa wotamfo no na ntwie no yɛdeɛn
1: brɛ no sane fane brɛ no
0: na tam bia no na kyerɛ sɛ tam bia no wɔ onyankopɔn ɔhwehwɛ sɛ ɛnkɔfo ɛtaeɛ no yɛbɛyɛ wɔ mo papa
1: ɛne wɔ ntɛm bɛyɛ asomdwee
2: menyɛ bi ntuɛ mu ka
1: dabi
0: nhyɛka awurade
1: amen
0: ɛna ma wei ma wei bɔ ne nwum bi sɛ wɔse wohuyi wohuyi wɔde bɔ ayɛmmoawɔde
1: kwa ayɛmmoa
0: but bible ne deɛ wɔ se
2: sɛwokɔto
0: tamfo ne na
2: ntwiefurumuwafom kwansɛne
0: saa nnipa no na yɛmmoa
2: nohwɛ
0: ne woammɔ no na bible ne hwehyɛ sɛ ɛberɛ bia ne berɛ bia no yɛne yɛatamfo bɛtena asomdwee mu
1: nokwasɛm ɛbɛyɛ wɔ mpapa
0: tie ne yie paa wokɔ 1 samuel 18 na 1 samuel chapter 18 verse 6 to 9 a aha david nku nimdie
1: ɔse
0: ama ne bɛyɛɛ saul
1: sɛwotwe david ho ne nkum
0: tie ne o david nku nimdie ama david bɛyɛɛ saul tamfo na yɛntie deɛ si yɛe 1 samuel chapter 18 verse 6 to 9
1: na wɔle ba a david ne sane felise kum no aba no
0: david kokum yɛfa ne sɛe
2: goliat
0: goliat na bible sɛ ɔba no na ɛkɔsi sɛe
1: na ɛma firi israel kuro nyinaa
0: na ɛma firi israel kuro nyinaa
1: dwom ne asa bɛhyiaa
0: ɔne dwom no deɛ asa halleluya
1: amen
0: na kyɛ sɛ mmaa deɛ wɔ mo nnwom ne wɔ mo asa
1: nofiri tete
0: ɛfiri agya kwa mepɛ no maberɛ so
1: maserefoɔ ma no
0: ɛna ɔn mo ɛhyɛ aseɛ asɔre yɛbɛyɛ bible studies ebi bɛhyɛ ase
3: 830
0: ɛbɛduru wɔ no bible studies wohu ɔbaa biaa wom
2: mɛma nko a
0: wobɛhu ɔbaa bi a na ɔbaa no ɔbɛplapla so ɔdɛ mɔ ɛna wansa nkɔ fie bio
1: nokwasɛm
0: ɛna ɔtim wobusa na ɔse wonim sɛ yɛ ba
1: tanyɛbɛdu
0: adwale nkwalaa bɛwie no
2: ne
0: yɛ late saa baa tan no aa yɛkɔ ayie wɔ takwa ne yɛka sɛ kwan no wa nti ɔma mɔgye no ɔnyunu pampapo wo korɔ kɔ a koro yɛ kuo wobɛkɔ no a ɔsi hɔ ta wee de ne duku yɛasi ne moma so kyinɛyi
2: ɔtwɛ ka
0: wɔtwɛɛ ka kwa ayie wɔ takwa
1: ɔntɛne
0: saa baatan no a